bicka sacka bicka bucka boom. Aya vaya ticka sacka bicka bucka boom.